0: Łapiska adiami ijeciu. Pukicizi łaszty łanici.
1: Łach łasicieki. Easzko.